sɛde anwumere obi hu yɛ obi hu ahia a ɔne ne da kɔ ɔde ne na bɛwɔ wato atwe no baabi no sɛ ɔno nko a ne da a kana som adwo no ne amika sɛi sɛ obi nko a ne da a kana so sɛ wɔbɛtena ni kwabena ne bɛda ne nkyɛn ni wafuafuafuafuafuafu ɔgye ne ho anye ɔhwɛ ɔbaa bi sɛ ne ho yɛ nahyi a ɔde ba bɛda ne nkyɛn no a kyɛ sɛ ɔno nko a ne da nko ɔpɛ ɛnso obi haw so no no sɛ ɔno nko a so ne da ei ne adeɛ awiase koraa ni adeɛ obi asɛ nyɛ a ebinom dwane afirim no ebinom nso bɔ ka ei haw wiase nyɛ dɛ wiase nyɛ dɛ koraa borɔfo a borɔfo ani twii sɛ paa it is not fair kyɛ sɛ ɛnyɛ fɛ broni we broni ɔyɛ saa borɔfo wei ɛmsɛ no ɔfiri asante akyem anaa ɔfiri kɔ obo it is not fair kyɛ sɛ ɛnyɛ fɛ borɔfo ani twii sɛ paa no no ɔwɔde no